0: owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem, już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.
1: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy mieć słuszne wrażenie, że Jan Chrzciciel jest wyrzutem na sumieniu Heroda. Herod chce zgładzić, zlikwidować, wyciąć z pamięci Jana. Posłużył się dosyć przebiegle pod pretekstem Herodiady. Herodiada poprosiła o głowę Jana Chrzciciela. On chciał zrobić to już dużo wcześniej, ponieważ Jan go upominał. Dlaczego Herod chciał zgładzić Jana? Ponieważ Jan mówił mu prawdę. Wyrzucał mu to, co błędnie robi w swoim życiu. Czasami jest tak, że my też chcemy tych, którzy mówią nam prawdę, o sobie usunąć, ponieważ jest nam wygodnie żyć tak, jak żyjemy. Wygodnie, bezpiecznie, bez jakichś przeciwności. W sumie grzesza, ale nie jest źle. A jak spotykamy kogoś, kto mówi nam prawdę o nas, wtedy jakby chcemy to zagłuszyć, wygłuszyć, wyciąć. Nie róbmy tego, bo to nie jest po Bożemu. Podziękujmy raczej za tych, którzy mówią nam prawdę o nas, są względem nas szczerzy i niejednokrotnie są dla nas jakimś wyrzutem sumienia. Podziękujmy za nich.

Sierpnia 1520 roku w Krakowie urodził się przyszły król Polski Zygmunt II August. Tego dnia w roku 1944 na rozkaz komendanta głównego AK generała Tadeusza Komorowskiego-Bora wybuchło Powstanie Warszawskie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę. A 1 sierpnia 1787 roku w wieku 91 lat zmarł założyciel zakonu redemptorystów Alfons Liguori. Jest jednym z najczęściej drukowanych pisarzy chrześcijańskich, a w młodości był artystą, poetą, architektem oraz jeszcze przed osiemnastką prawnikiem, ale w końcu został zakonnikiem. Za cel redemptorystom postawił pracę z najbardziej opuszczonymi i zaniedbanymi. Alfonsa Liguori i jego dzieło dostrzeżono w Watykanie i papież uczynił go biskupem. Ale dostojnik nie spoczął na laurach. Żył bardzo skromnie, a kiedy przyszła klęska nieurodzaju, sprzedał większość ruchomości biskupiego pałacu. Wielkim wzięciem w XVIII-wiecznej Italii cieszyły się jego książki, krótkie traktaty o moralności i modlitwie, które wydano w sumie w 61 językach. Pisał w nich m.in., że rajem Boga jest serce człowieka. Papież Pius IX 23 marca 1871 roku ogłosił świętego Alfonsa Liguori doktorem Kościoła.

I tak oto minęła godzina 8 zamiast o 6. Codziennie w sobotę można pospać ciut dłużej. Przynajmniej mówię o sobie, bo wy drzemcie sobie jeszcze ile chcecie, byleby Radio Plus gdzieś tam w tle grało. My wam będziemy towarzyszyć. Ja do 12, a przeboje z nutą nostalgii przez cały dzień. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, witam w sobotę.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśmiała.

To zespół ABBA na antenie Radia Plus. Ja mówiłem o tych zaspanych i oto teraz piosenka I Have a Dream. Można to różnie tłumaczyć z angielskiego, albo marzenie, albo sen, albo marzenie senne. O, tak też może być. I Have a Dream, bo było słynne I Had a Dream. Czas przeszły, a tutaj mamy czas teraźniejszy, więc jak ktoś śni na jawie, to niech śni dalej. My będziemy mu przygrywać Black, Wonderful Life, a później Szklana Pogoda. To przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Szklana Pogoda to zespół Lombard, a teraz uwaga, uwaga, będę wymieniał jubilatów, solenizantów, bardziej solenizantów. Imieniny dzisiaj obchodzą, uwaga, Akcjusz, Aleksander, Alfons, Antonin, Brodzisław, Eleazar, Etelwold, Justyna, Konrad, Konrada, Leoncjusz, Marceli, Nadzieja, Nemezjusz, Nemezy, Piotr, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Salomea, Wiara i Wiercisław. No tyle już lat czytam te imiona. Zawsze mnie coś zaskoczy. Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują, a kto znany urodził się 1 sierpnia. O tym za kilka minut. UB40, Kingston Town. O właśnie, kto obchodzi 40 dzisiaj, to też wszystkiego najlepszego.

przeleciałem kalendarz od góry do dołu, od pierwszej do ostatniej kartki i okazuje się, że ze znanych osób dzisiaj świętuje Jacek Kleyf, bard, poeta, kompozytor, aktor, malarz i tak dalej, człowiek wielu talentów. Ale nie zapominajmy, że dzisiaj w kalendarzu 1 sierpnia to oczywiście Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego i o nim też w kolejnej godzinie troszkę powiemy. A na razie muzycznie, za chwilę Anna Jantara, a później Shaking Stevens, przeboje z nutą nostalgii. Oczywiście, że sobota, więc wszystko zwalnia. Zwalnia tempo naszego wstawania, naszego poruszania się, ale nie zwalniamy z piosenkami. Gramy dalej!

Zbliża się godzina 9, więc pierwszy zestaw. 9 znów będziemy grać punktualnie o 9 wiadomości w Radiu Plus, na które już teraz zapraszam.

0: Radio Plus Szczecin.
1: W stolicy zawyją dziś syreny. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów, są zabici i ranni. Powiemy też o upałach i burzach, ostrzeżenia IMGW dla całego kraju. Minęła 9, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. 1 sierpnia mieszkańcy stolicy dokonali niepodległościowego zrywu. Walczyliśmy do końca, wspomina Janusz Walędzik, pseudonim Czarny.
2: Miałem w czasie powstania 14 lat. Walczyliśmy do końca. My żeśmy wszystko robili, żeby Niemcy nie weszli do Śródmieścia Północnego. Była wspaniała Warszawa. Nie wyglądała tak jak teraz. Nie było tych wieżowców, ale była naprawdę piękna. Warszawa była piękna.
1: W czasie powstania był w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry 2 w trzeciej kompanii. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia o 17. Dziś o tej godzinie w Warszawie zawyją syreny alarmowe i rozlegnie się bicie dzwonów kościelnych. Zgodnie z tradycją warszawiacy spotkają się na Rondzie Dmowskiego i pójdą w Marszu Powstania Warszawskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów. W stolicy Ukrainy zginęło 9 osób, a 28 zostało rannych. Rakiety balistyczne uderzyły głównie w budynki mieszkalne w 4 dzielnicach. Spłonęły też sklepy, samochody i karetki. To była jedna z najstraszniejszych nocy, mówi mieszkanka Kijowa.
3: Wybiegliśmy
1: z mieszkania i autem pojechaliśmy do metra. Na miejscu usłyszeliśmy eksplozję. Kiedy wróciliśmy, przeżyliśmy szok. Myśleliśmy, że rakieta uderzyła gdzieś w naszej okolicy, że może wyleciały okna. Okazało się, że mieszkanie jest zniszczone. Tam już nic nie ma.
3: Tam nic nie zostało.
1: Szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha zaapelował do sojuszników o dodatkowe systemy obrony przeciwlotniczej. To drugi zmasowany ostrzał Ukrainy w tym tygodniu. Poprzedni miał miejsce w nocy ze środy na czwartek. Właśnie wtedy do Polski wleciała rosyjska rakieta i eksplodowała na polu w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Z tego powodu MSZ wezwał wczoraj do siebie rosyjskiego ambasadora. Przed siedzibą resortu był nasz reporter Michał Skolimowski. Jak przebiegło wtedy to spotkanie?
4: Było bardzo krótkie, trwało zaledwie kilka minut. Ambasadorowi wręczono notę. Polska strona stanowczo potępiła też działania Federacji Rosyjskiej.
5: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
4: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador przyjął notę. Polska strona nie ma wątpliwości, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Georgi Michno, wychodząc z MSZ-u, sugerował jednak, że nie ma na to twardych dowodów.
6: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
7: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
6: Nie.
4: MSZ jednak zaznacza, że takie pociski są używane wyłącznie przez rosyjskie lotnictwo strategiczne.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze ostrzeżenie przed upałami i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty prawie dla całego kraju. Już teraz na południowym wschodzie Polski jest prawie 30 stopni. Dziś po południu ma być nawet 36 stopni w cieniu. W pozostałej części kraju od 20 do 20 kilku stopni. Tam jednak gwałtowne burze. Ten front będzie się przez cały dzień przesuwał z zachodu na północny wschód Polski.
8: To Harold Faltermeier na antenie Radia Plus i dobrze nam znany temat filmowy Axel F. No ja nie mogę się inaczej teraz przedstawić jak Tomek W. Zapraszam na przeboje z nutą N.

0: ponieważ ten temat też się pojawił w filmie Eye of the Tiger i Survivor na antenie Radia Plus, no to teraz taka rocznica, którą odnalazłem. 80 lat temu ukazał się pierwszy numer czasopisma Film. Proszę sobie wyobrazić, rok 1946. Niedawno wojna się skończyła, 2 lata po wybuchu Powstania Warszawskiego, a na polskich ziemiach już film, no oczywiście na okładce, Danuta Szaflarska, gwiazda pierwszego powojennego filmu. 80 lat temu to się wydarzyło, a my dużo filmowych tematów też mamy na antenie Radia Plus. Ale za chwilę od filmu odejdziemy. Albano i Romina Power, Liberta na antenie Radia Plus, Jotowan D.I.S.C.O. No i wspomnimy też o tej dzisiejszej rocznicy sprzed 82 lat.
1: Reklama.
2: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie! Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma Usługi Psychologiczno-Edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Funduszy Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
1: Reklama.

Ottawani DISCO, czyli disco na antenie Radia Plus. Przypominam, obracając się wśród terminów, wśród dat, wśród rocznic, że dzisiaj rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. To wydawać by się mogło lokalne wydarzenie, ale to powstanie oddziaływało oczywiście na całą Polskę i też w wielu miejscach poza Warszawą również zawyją syreny o godzinie 17, czyli w godzinę W. No i żeby te syreny były albo testowe, albo upamiętniające rocznicę, aby jak najmniej takich wydarzeń jak to z tego tygodnia, kiedy syreny ogłaszały, że jest w powietrzu jakieś niebezpieczeństwo. Elektryczne gitary na antenie Radia Plus, dzieci, a za chwilę Madonna, True Blue, my gramy dalej.

0: Promujemy w te wakacje, czyli podziemia turystyczne Dolnego Śląska. Wprawdzie nasz konkurs się skończył wczoraj, wielki finał, i okazało się, kto pojedzie do Zamku Książ na wspaniały weekend. Również rozdawaliśmy vouchery, wejściówki na wiele podziemnych tras. To się skończyło, ale na naszej stronie dużo cały czas o podziemnych, tajemniczych trasach Dolnego Śląska pod Zamkiem Książ. Także warto tam się wybrać tego lata, warto się z tymi trasami zapoznać.
1: Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

To jest taka pora, że już powoli robi się ciepło. Noce są dosyć ciepłe, ale w dzień upał. Przygotujcie się na te upały, przygotujcie sobie dużo rzeczy do picia. Jeżeli na zakupy, to warto się wcześniej wybrać, żeby później nie targać tych siat. No a jeżeli ktoś się wybiera na rower, na spacer, no na plażę akurat to w środku dnia to fajnie, ale ograniczcie trochę tę aktywność fizyczną, żeby za bardzo was ten upał nie zmęczył i nie dopadł. Pamiętajcie o nawodnieniu, to najważniejsze i coś na głowę. 10 za chwilę wiadomości w Radiu Plus, a po nich Roxette, Demis Roussos, kolejna porcja przebojów z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Rosjanie uszkodzili ambasadę Litwy w Kijowie w Ostrzale. Zginęło 9 osób. Gwałtowne ulewy nad Białą Podlaską, są straty w rolnictwie. Dziś rusza pierwsza grupa pielgrzymkowa na Jasną Górę z Chełma. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeden z pocisków eksplodował tuż obok ambasady Litwy, uszkadzając budynek, oświadczył prezydent Litwy po nocnym ataku Rosjan na Kijów. To kolejne przypomnienie, że rosyjski terror nie zna granic, a Ukraina broni nie tylko własnych obywateli, lecz także bezpieczeństwa całej Europy, napisał w mediach społecznościowych Gitanas Nausieda. Prezydent Wołodymyr Zełenski informuje, że w ataku na Kijów zginęło co najmniej 9 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po raz kolejny nad Białą Podlaską przeszły gwałtowne ulewy. Wczoraj po południu miejscami spowodowały podtopienia, a w niektórych częściach gminy spadł grad, mówi Piotr Kisiel, jeden z poszkodowanych rolników.
2: Na początku to był zwykły deszcz, który zmienił się w deszcz nawalny, a w konsekwencji przeszedł w grad i to bardzo mocne gradobicie przeszło, które zniszczyło nam tak uprawę zbóż, jak i uprawę dyni. Dynia zajmuje 20, zboża około 40, no zboża jare bardzo mocno ucierpiały, no dynia dostała naprawdę potężny strzał, gdzie i uszkodzone są tak rośliny, jak i uszkodzone są same dynie.
1: Wiatr miejscami wiał ponad 100 km na godzinę. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego konsoliduje się po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Wczoraj w Warszawie odbył się kongres programowy Stowarzyszenia Rozwój Plus, nazywany grillem u Morawieckiego. Do inicjatywy byłego premiera dołączył m.in. były marszałek Sejmu Ryszard Terlecki.
3: Co pana skłoniło, żeby pójść z ekipą Mateusza Morawieckiego?
4: Niestety zawyżam średnią wieku. Nie? No nie chcę być w trzeciej konfederacji. Dość poszliśmy na prawo, trzeba teraz przypomnieć sobie korzystne, udane lata PiSu. No teraz trochę popadliśmy w takie szaleństwo polityczne i z tego trzeba się jakoś uwolnić.
3: Jest jakiś pomysł na to?
4: Szereg pomysłów, ale za wcześnie o tym mówić.
1: A z Ryszardem Terleckim rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przez 2 tygodnie pokonają ponad 300 kilometrów. Dzisiaj wyrusza pierwsza kolumna 48. Lubelskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. To chełmska grupa numer 17. Na porannej mszy świętej w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie pielgrzymów powitał proboszcz i kustosz sanktuarium ksiądz Andrzej Sternik.
5: Nieprzypadkowo rozpoczynamy na chełmskiej górze przed obliczem cudownej ikony Matki Bożej Chełmskiej, patronki naszego miasta, którą od wieków nazywa się Częstochową Wschodu. Stąd Maryja posyła was w drogę. Celem każdej pielgrzymki nie jest tylko Jasna Góra, celem jest zawsze to, czego chce od nas Maryja. Ona nam pokazuje Jezusa, prowadzi nas do Jezusa.
1: Zaczynamy w szczególnym miejscu i w szczególnym dniu, dodał przewodnik lubelskiej pielgrzymki, ksiądz Paweł Saran.
6: Serce 48. lubelskiej pieszej pielgrzymki zaczyna bić w Chełmie, przy sercu Maryi, w Bazylice, w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej, ale także w pierwszą sobotę. Maryja jest tą, która nas prowadzi do Jezusa, tą, która nas umacnia i myślę, że każdy pielgrzym to potwierdzi, tą, która nas wspomaga.
1: Pozostałe grupy wyruszą w poniedziałek z Archikatedry Lubelskiej.
7: A co mi tam zapowiem, od razu dwie piosenki. It Must Have Been Love, to musiała być miłość. Mam nadzieję, że ona przetrwała. Demis Roussos już za chwilę, Forever and Ever. Niech ta miłość zawsze będzie i wszędzie. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii. To sobotnie przedpołudnie z Radiem Plus.

Znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

0: Ale w koło jest wesoło, śpiewa zespół Perfect. No niektóre rzeczy to nie do śmiechu trochę. Mam nadzieję, że jesteście w miejscu, gdzie dookoła jest wesoło. Na przykład na wakacjach, na urlopie, albo na weekend sobie po prostu wyjechaliście. A jeżeli ktoś został w pracy, to mam nadzieję, że też jest wesoło. Ale nie w kontekście tej piosenki, gdzie różne cuda się również w Tewie działy. A że po prostu jest sympatyczna atmosfera. Chyba że ktoś ma pracę związaną z tym, żeby było wesoło. Moja praca trochę taka jest. Perfect za nami, Lion and Richie za chwilę. To przeboje z notą nostalgii w Radio Plus.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
11: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
10: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
11: No i tanio.
10: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.

No to ja się teraz przyznam, że ja nie wszystkie lektury w szkole przeczytałem, niektóre zacząłem, nie skończyłem, bo już omawiali. No Chłopców z Placu Broni nie za bardzo pamiętam. Chłopcy z Placu Broni na antenie Radia Plus i Kocham Wolność, a tak swoją drogą, to nawiązując jeszcze do książki, jest nowy przekład i zmienił się tytuł. To już nie są Chłopcy z Placu Broni, tylko Chłopcy z ulicy Pawła. Czemu tak? Nie wiem i nie opowiem, bo tak jak mówię, nie pamiętam tej lektury. Może przeczytałem i już zapomniałem. Bardziej prawdopodobne to... No dobrze, historia teraz będzie i Waterloo. Abba na antenie Radia Plus.

0: To wczoraj był jeden z tych najgorętszych dni w wakacji. Nie liczymy tego epizodu 40-stopniowego, bo to w ogóle była jakaś aberracja. Ale jeszcze mają być, meteorolodzy zapowiadają, może nie z dokładnością co do minuty i dnia, ale w okolicach 4 i 10 sierpnia mają być wysokie temperatury w Polsce. Ciekawe, czy tak było. Chyba tak było gorące, jak ten Kolumb przypływał do tych nowych wysp. Conquest of Paradise to Vangelis upamiętniający to wydarzenie, bardziej ilustrujący muzyką film o podboju Ameryki. Słuchacie przebojów z notą nostalgii, to skoro z Ameryki, to ściągamy gwiazdy. Tina Turner już za chwilę w Radio Plus.
1: Reklama. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Wake me up before you go, go. To już godzina 11, pora się budzić. To już naprawdę ja trochę dałem luzu po godzinie 8, żeby sobie podrzemać, pokimać, poleżeć w łóżku, ale teraz to, teraz to już naprawdę. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dźwigamy się.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dziś rocznica powstania warszawskiego, powiemy o uroczystościach. Alerty burzowe prawie w całej Polsce, na Mazurach działa system ostrzegania. Rozpoczyna się kolejny szczyt pielgrzymkowy, powiemy o tym, kto dba o bezpieczeństwo pątników. Minęła 11, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Punktualnie o 17 Warszawa tradycyjnie zatrzyma się dzisiaj na kilka chwil. 1 sierpnia to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę W zawyją syreny alarmowe, a w wielu punktach na mapie stolicy odbędą się liczne akcje upamiętniające zryw sprzed 82 lat. O szczegółach Mateusz Chłyston.
2: W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego na Woli już od 15 w specjalnym studiu będzie można spotkać się z powstańcami i wysłuchać ich wspomnień. Przez cały dzień w miejscach związanych z powstaniem można dziś też spotkać warty honorowe, które tworzą harcerze z całej Polski. O 17, kiedy zawyją syreny, tłumy warszawiaków tradycyjnie spotkają się w centrum, ale też w poszczególnych dzielnicach. Banery zapowiadające akcje upamiętniające pojawiły się choćby na Młocinach. O tym, że pamięć o powstańcach jest szczególnie ważna, mówi podczas uroczystości na Powązkach prezydent Karol Nawrocki.
3: A gdy gotowi jesteśmy, jako odpowiedzialni za Rzeczpospolitą, patrzeć do tego wielkiego zbioru doświadczeń, to dobre to jest także dla przyszłości Polski.
2: O 20.30 z kolei pamięć o powstaniu będzie można uczcić śpiewająco. Na placu Piłsudskiego zaplanowano wielki koncert i akcję śpiewania niezakazanych piosenek.
1: Mateusz Chłyston, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To już półmetek wakacji. Kuratorium w Krakowie prosi o rozwagę. W naszej bazie zarejestrowanych jest prawie 3000 wypoczynków. Dotychczas przeprowadziliśmy ponad 300 kontroli. Okazało się, że 14 miejsc nie było w ogóle zgłoszonych, mówi małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska.
4: Tłumaczą się organizatorzy, że oni nie wiedzieli. Trzeba wypełnić kto, co, kiedy, czy ma uprawnienia, czy człowiek był karany, czy nie figurują w bazie przestępców seksualnych. My musimy pamiętać, że ciąży nad nami wszystkimi ustawa Kamilkowa i brak określonych dokumentów skutkuje zgłoszeniem na policję.
1: Kuratorium przypomina też, że przed każdą zorganizowaną rekreacją rodzic musi wypełnić kartę kwalifikacyjną. Cała Polska w alertach z powodu wysokiej temperatury, ale też gwałtownych burz. Służby przypominają, że na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działa system ostrzegania. To 17 masztów, które automatycznie uruchamiają sygnały ostrzegawcze po komunikatach IMGW, mówi Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5: Jeżeli ten maszt wysyła błysków 40 na minutę z taką częstotliwością, to znaczy, że może, ale niekoniecznie musi coś się zadziać. Ale jeżeli już obserwujemy, że na maszcie to światło błyska 90 razy na minutę, to wtedy raczej nie zastanawiajmy się, zrzućmy żagle, odpalmy silnik, schrońmy się przy najbliższym brzegu, a jeżeli jest taka możliwość, to udajmy się do najbliższego portu.
1: Dziś burze przechodzą nad północną i centralną Polską od zachodu na wschód. Na Mazurach niebezpiecznie może być po południu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Towarzyszą pielgrzymom w drodze i dbają o bezpieczeństwo. W każdej dużej pielgrzymce pieszej uczestniczy nawet 200 osób z tak zwanej Centralnej Służby Porządkowej. Są też grupy specjalne, mówi Magdalena Gorożankin-Masłocha, rzecznik Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej.
6: Sprawdzają każdego dnia wcześniej albo poprzedniego dnia trasę na następny dzień, czy nic się nie wydarzyło, czy jeżeli przejdzie ulewa, to czy jesteśmy w stanie przejść na przykład przez las, czy jest tam tak dużo wody, że po prostu będziemy brodzić. Jeśli tak jest, to oni wtedy zmieniają na bieżąco trasę.
1: Dzięki służbom porządkowym pielgrzymi mogą bezpiecznie przejść na Jasną Górę.
7: Time to say goodbye rozpoczyna kolejną porcję przebojów z notą nostalgii. To oczywiście Sara Brightman i Andrea Bocelli. No a ja muszę powiedzieć dzień dobry, jeszcze się nie żegnam. Tomek Waloszczyk, przed nami wspaniała sobota, już duża część za nami. Ci, którzy wzięli się za jakieś porządki, śniadania, zakupy, mogą teraz trochę odetchnąć. Oczywiście z Radiem Plus.

0: Jak to tak? Człowiek czekał na weekend całe 5 dni i teraz ma nie wychodzić z domu. Ci, którzy się przejmują upałami i zdrowiem, zwłaszcza seniorów, ale też i dzieci, namawiają, proszę z domu nie wychodzić w środku dnia. A tyle czekaliśmy na ten weekend. Oczywiście wiem, że pogoda nie wszędzie jest ta sama, bo jednocześnie z upałami fala ulew przez Polskę się przetacza. To naturalna taka przeszkoda, żeby wyjść z domu. Ale jeżeli już wychodzicie, upał nie pada, to pamiętajcie, żeby dobrze się nawodnić, żeby przykryć głowę, żeby jakiś krem mieć, jeżeli cały czas słońce jest u was do smarowania, i w ogóle uważać na siebie. I Radio Plus zabrać ze sobą, czyli na Pet Shop Boys za nami Michael Jackson za chwilę.
1: Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to, odlewia tanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
9: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
8: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
9: No ale
8: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

To Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd, a teraz będzie rekomendacja literacka. Powstanie warszawskie. Dzisiaj 1 sierpnia, dzisiaj 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. No i mamy nową pozycję Powstanie Warszawskie. Sławomir Koper, Tymoteusz Pawłowski napisali książkę. Taki podtytuł tej książki to Między faktami a legendą, bo bohaterzy wzięli na tapet właśnie kilka albo kilkanaście różnych opinii, często niesprawiedliwych, często nieprawdziwych o Powstaniu Warszawskim i rozprawiają się z właśnie legendarnymi twierdzeniami na temat Powstania Warszawskiego. Warto przeczytać i warto zajrzeć na naszą stronę radioplus.pl. Tam rozmowa z autorami książki, a o godzinie 17, czyli za trochę ponad 5 godzin. Pamiętajcie, żeby zatrzymać się na chwilę i oddać cześć i hołd tym, którzy walczyli o Polskę. Halina Frąckowiak, za nami Roy Orbison, Pretty Woman, już teraz w Radio Plus.

I jeszcze o upałach słów kilka. Przeczytałem na stronie PKP, że przewoźnik kolejowy ułatwił trochę sprawę tym, którzy na przykład zrezygnowali z wyjazdu, bo upały są straszne, jednak nie będą jechać. Woleli zostać w domu. No i będzie łatwiej zwrócić bilet na przykład. Ale też przeczytałem, że koleje państwowe się przygotowały. Uwaga, to cytat. Zabezpieczyliśmy zapasy wody, którą otrzymasz w sytuacji awaryjnej. Co to znaczy w sytuacji awaryjnej? Jaka awaria? Jak chcę wsiąść, dojechać i wysiąść. Żadnych awarii, żadnego stania w polu. A ta woda to powinna być w ogóle. Ja nie mówię już o kolejach, tylko w ogóle woda powinna być wszędzie. Tak jak są przepisy, że jak ktoś wchodzi do knajpy, to woda ma być za darmo. Mają być takie przepisy w każdym razie. Ricky Epovery za nami, przed nami Stevie Wonder. Trzymajcie.

0: Bela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.

0: O, i to jest coś, na co czekamy podczas każdej fali upałów. Cień Wielkiej Góry. Ten cień nam się przyda, nie musi być Wielkiej Góry, chociaż to taka pionowa musi być, żeby cień rzucała, bo jak góra ma taki stożek, no to trudno, żeby cień rzucała. Ale pod drzewem możemy się schować, albo pod jakimś daszkiem. Znajdźmy sobie takie zacienione miejsce i słuchajmy Radia Plus. Tomek Waloszczyk, dołączam. Przesiadam się tu z prowadzącego na fotel słuchacza. Będę z wami do wieczora, ale antenowo mówię do usłyszenia za chwilę 12.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Hiszpania obwinia przemytników ludzi za kryzys w Ceucie. Za chwilę szczegóły. Burze na zachodzie Polski dziś do wieczora może być niebezpiecznie. Polka została mistrzynią Europy w triatlonie sprinterskim. Minęło południe. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd Hiszpanii obwinia za kryzys migracyjny w Ceucie gangi zajmujące się przemytem ludzi. Przez ostatnie 2 doby do tej hiszpańskiej enklawy u wybrzeży Maroka przedostało się około 60 tysięcy migrantów. O szczegółach teraz Mateusz Chłystun.
2: Przemytnicy ludzi według hiszpańskich władz wykorzystali lukę prawną powstałą po orzeczeniu hiszpańskiego Sądu Najwyższego, zgodnie z którym migrantów zatrzymanych na morzu podczas prób dotarcia do Ceuty lub Melii nie można w trybie natychmiastowym odsyłać do Maroka. To uruchomiło nagłą i niekontrolowaną falę migracji, w trakcie której na morzu utonęło już co najmniej 60 osób, próbujących dotrzeć na terytorium Hiszpanii. Jednocześnie władze w Madrycie przekonują, że dobrowolnie do Maroka powróciło już około 40 tysięcy ludzi. Nagła fala migracji wywołała jednak chaos w Ceucie. Według relacji mieszkańców służby odpowiedzialne za strzeżenie granicy były zbyt mało liczne i nie poradziły sobie z naporem. W odpowiedzi na te wydarzenia Włochy zawiesiły wobec Hiszpanii stosowanie unijnych zasad strefy Schengen.
1: Tymczasem hiszpańska diecezja Cadix i Ceuta natychmiast wydała oświadczenie, wyrażając głębokie zaniepokojenie powagą wydarzeń i szczególną bezbronnością tak wielu osób dotkniętych tą sytuacją. Diecezja ogłosiła również, że datki zebrane w ten weekend w parafiach Ceuty zostaną w całości przekazane diecezjalnemu biuru do spraw migracji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dotychczas strażacy w zachodniopomorskim musieli interweniować 20 razy, to w związku z burzami. Najwięcej wezwań było w Szczecinie. Mieszkańcy muszą uważać na intensywny deszcz i silny wiatr.
3: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W 2 przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
1: Mówił Dariusz Szacht z zachodniopomorskiej straży pożarnej. W samym Szczecinie zalana i nieprzejezdna jest ulica Derdowskiego, utrudnienie również na ulicach Kanał Parnicki i Wróblewskiego. Burze przez cały dzień będą dziś przechodziły nad Polską od zachodu na północny wschód. Ominą jedynie południowy wschód kraju. Tam z kolei upały nawet do 36 stopni Celsjusza. Polka mistrzynią Starego Kontynentu w triatlonie sprinterskim. W Elblągu trwają Mistrzostwa Europy. Najlepsza wśród kobiet okazała się Roxana Słupek, chociaż po etapie pływackim była dopiero w 3. dziesiątce.
4: To jest etap, który jest najmniej pod moją kontrolą. To jest pływanie na akwenie otwartym. Jest tam tak zwana pralka, walka, ciągnięcie za stopy, za ramię.
1: Polka miała także awarię na trasie kolarskiej, spadł jej łańcuch, na metę przybiegła jednak jako pierwsza. Triatlon sprinterski to wyścig składający się z 750 metrów pływania, 20 km jazdy na rowerze oraz 5 km biegu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dzień wspólnoty dla członków ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej odbył się w czasie rekolekcji wakacyjnych w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie. O idei takiego dnia opowiada ksiądz Paweł Krasiński, moderator ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej.
5: Poczucie przede wszystkim takiej wielkiej więzi. To nie jestem sam dziś na tych rekolekcjach, to nie tylko też mój stopień przeżywa te rekolekcje, ale te rekolekcje przeżywają też inni uczestnicy. I to jest właściwie sens tego dnia wspólnoty.
1: W tym roku we wszystkich turnusach wakacyjnych w diecezji radomskiej uczestniczy ponad 600 osób.
6: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Kolejny na naszej antenie za godzinę, a to oznacza, że do 13:00 tylko i wyłącznie przeboje z nutą nostalgii. Idealne na lato. Za parę minut będzie Gloria Gaynor, później Manam, a zaczynam od piosenki Brother Louie, Modern Talking, Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry. Dzień dobry.

0: z nutą nostalgii i takie wakacyjne przeboje. Tik-tik-tak i Carapiccio. To jest sobota, to jest popołudnia, więc miejsce również na wasze pozdrowienia. 691-141-141 to numer SMS-owy. Czekam na wiadomości, pozdrówcie, a przy okazji dajcie znać, co u was słychać, gdzie spędzacie weekend, sobotę, a może urlop jakiś jest. Czekam na informacje. 691-141-141. A już za chwilę kolejne przeboje, będzie m.in. The Righteous Brothers i Unchained Melody. To już za parę minut. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
3: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie Samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na Samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
9: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Mike and the Mechanics. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Jest miejsce na wasze pozdrowienia, życzenia i teraz będą życzenia z okazji urodzin. Dla Kasi z Gorzowa pozdrowienia i życzenia wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia przede wszystkim, miłości, dużo radości. Przesyła mąż Krzysiek, przesyła mama Ela, no i cała rodzinka. Kasiu, pomyślności i najlepszego również ode mnie i od Radia Plus. Kolejny SMS, pozdrawiam serdecznie z pracy. Ja dzisiaj mam szychtę do godziny 18, ale słucham was i jest naprawdę fajnie. Jacek przysłał takiego SMS-a. Pozdrawiam serdecznie tych, którzy pracują. Dobrze, że jesteście z nami. Melanie Farmer teraz na naszej antenie, później Kombi i Smokey.

0: mojego tatę Marka, który od rana pracuje w ogrodzie, mówi, że póki jest chłodno, tato, zrób sobie przerwę, ogród nie ucieknie. Pozdrowienia przesyła Magda. No to jest całkiem mądre podejście, Magdo, bo dzisiaj rzeczywiście wysokie temperatury, więc jak coś robić, no to teraz. Za chwilę Jason Donovan, a później Abba.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox,
10: tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: weekend jakoś tak czas szybciej płynie. Nie wiem jak to jest, ale to sprawdzona reguła. Minęła godzina, bardzo szybko, ale spokojnie, kolejna przed nami za 3 minuty 13. Rozpoczniemy oczywiście od serwisu informacyjnego, a później na początku Rysa na szkle i Urszula. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Atak na Ukrainkę w Gdyni. Policja poszukuje sprawcy. Coraz mniej wolnych pokoi w Zakopanem. Branża turystyczna jest zadowolona z wakacji. Powiemy też o festiwalu Gospelowe Lato w Bochni. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uderzył Ukrainkę laską, policja poszukuje napastnika. Do ataku doszło wczoraj po południu na ulicy Żelaznej w Gdyni. 40-letnia kobieta została dwukrotnie uderzona w głowę drewnianą laską. Trafiła do szpitala miejskiego.
2: Po wykonaniu niezbędnych badań kobieta opuściła placówkę medyczną. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze analizują zgromadzony materiał dowodowy oraz weryfikują wszystkie informacje, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Materiał dowodowy nie wskazuje, aby zdarzenie miało charakter przestępstwa motywowanego uprzedzeniami na tle narodowościowymi.
1: Mówił Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Tymczasem 40-latek z powiatu nowosądeckiego ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. W internecie nawoływał do zabójstwa prezydenta Ukrainy. Sprawę wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Zostały mu ogłoszone zarzuty nawoływania do zabójstwa prezydenta Ukrainy. Też został przesłuchany. W prokuraturze wykonano z jego udziałem czynności przesłuchania i zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.
1: Mówiła zastępca prokuratora rejonowego w Muszynie Danuta Siudyła. 40-latkowi grozi do 3 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek tegorocznych wakacji. Na początku sezonu nastroje w branży były kiepskie, teraz obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga nawet 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali, natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
5: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie. No i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
6: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
1: Dodawała Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w pozyskiwaniu klientów. Wolnych miejsc w Zakopanem jest coraz mniej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bochnia ponownie rozbrzmi muzyką gospel. Gospel to za sprawą festiwalu Gospelowe Lato. Uczestnicy wspólnie śpiewają, rozwijając swoje umiejętności wokalne, ale to też doświadczenie duchowe.
7: Festiwal Gospelowe Lato łączy charakter edukacyjny, duchowy, muzyczny, gospelowy. To wszystko jest muzyka na żywo, to wszystko są zawodowi muzycy. Po to, żeby amatorzy śpiewający mogli wziąć udział i czuli się zabezpieczeni, obudowani, że to naprawdę będzie kawał dobrej roboty.
1: Mówiła Agnieszka Pukowska. 6. edycja festiwalu Gospelowe Lato odbędzie się od 6 do 9 sierpnia w Bochni pod patronatem Radia Plus.
8: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję kolejny za godzinę do 14. Lato z nutą nostalgii i przeboje, które wybieram. Andrzej Szczyszyn przed mikrofonem, na początku Rysa na szkle i Urszula.

0: Baby Jane, fantastyczny utwór Roda Stewarta. To lato z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. To sobota, więc także wasze pozdrowienia. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla mojej siostry Kasi, która miała wypadek na rowerze. Nogi poobcierane, na całe szczęście nic wielkiego się nie stało. Pozdrawiam Łukasz. O, rany, wypadek na rowerze. No, mam nadzieję, że kask był i rzeczywiście tylko te nogi poobcierane. Przy okazji, jak wybieracie się na rower, to naprawdę warto się zabezpieczyć. Kask jest obowiązkowy. Za chwilę na naszej antenie Opus Life is Life, a później Jennifer Lopez.
1: Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams. Reklama.

słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. To jest Jennifer Lopez i piosenka Waiting for Tonight. Mamy sobotę, 1 sierpnia, kolejny miesiąc wakacji się rozpoczyna. Oby była ładna pogoda, a nie taka kolejka, taki roller coaster, jak to w lipcu. Raz chłodno, raz gorąco. No teraz akurat jest gorąco. Niech ten sierpień służy ładną pogodą, szczególnie jeżeli wybieracie się na urlop gdzieś w Polsce. Dzisiaj także ważna rocznica, 82. Powstania Warszawskiego. O godzinie 17, nazwanej godziną W, kiedy to rozpoczęło się w 1944 roku. Powstanie w wielu miejscach, nie tylko w Warszawie, ale także w wielu innych miastach. Na chwilę stanie ruch, no i będziemy mogli usłyszeć syreny, które upamiętniają tę rocznicę. Na antenie Radia Plus, bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk, a później będzie Joe Cocker, Summer in the City.

0: To jest Cyndi Lauper na antenie Radia Plus, piosenka Girls Just Wanna Have Fun. W oryginale tutaj w tekście byli chłopcy i miał śpiewać facet tę piosenkę o tym, że chłopcy dobrze się bawią. No ale utwór wybrała jednak Cyndi Lauper, zmieniono oczywiście na Girls i tak powstał jeden z największych jej przebojów. Za chwilę będzie Elton John, a co tam w SMS-ach słychać? Już sprawdzam, o czym do mnie piszecie. Dzień dobry, my nad jeziorem właśnie zaczynamy urlop. Początek rewelacyjny, jeżeli chodzi o pogodę, aby było tak dalej. Pozdrawiam wszystkich biwakowiczów. Marian przysłał takiego SMS-a. Biwak nad jeziorem. Rany, jak ja dawno nie byłem pod namiotem, słuchajcie. Właśnie tak jakoś, nie tam, że hotel, że domki, tylko tak bliżej natury. Nie wiem, czy wy pod namiotem, czy tylko tak napisałeś, że biwak, no ale tak czy inaczej, pozdrawiam i życzę dobrej pogody. Za chwilę kolejne przeboje, a o 14:00 serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

Za 3 minuty godzina 14. O drugiej najważniejsze informacje, które dla was wybraliśmy, a później kolejne przeboje. Idealne na sobotnie popołudnie, a to będzie taki kawałek, przy którym można sobie odpoczywać, nic nie robić, spokojnie, nastrojowo zaśpiewa Toni Braxton. Piosenkę Unbreak My Heart, od tego utworu rozpoczniemy kolejną godzinę. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Wypadek radiowozu w Lublinie. 4 osoby są ranne. Polscy strażacy polecieli do Hiszpanii pomagać w gaszeniu pożarów. W tym roku plony mogą być niższe, mówią rolnicy. Wszystko przez złą pogodę. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poważny wypadek z udziałem radiowozu w Lublinie. 4 osoby są ranne. Policjanci na sygnale jechali na interwencję, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2: Policjanci jadąc na pilną interwencję poruszali się radiowozem z włączonymi sygnałami pojazdu uprzywilejowanego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Bolesława Prusa doszło do zderzenia z dwoma innymi pojazdami. W wyniku tego zdarzenia 4 osoby potrzebowały pomocy medycznej, w tym 2 policjantów i 2 osoby, które podróżowały pojazdami biorącymi udział w tym zdarzeniu drogowym. Wszyscy uczestnicy byli trzeźwi. Doznane przez nich obrażenia nie zagrażają ich życiu.
1: Trwa teraz wyjaśnianie dokładnych okoliczności tego wypadku. Nie ma już utrudnień w ruchu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Choć sytuacja się poprawia, strażacy nadal walczą, by ogień nie rozprzestrzeniał się w kolejnych miejscach. Po ponad tygodniu walki z pożarami na południu Francji władze w Paryżu przekazały, że wstępnie udało się opanować żywioł. To jednak nie jedyne niebezpieczne punkty na mapie Europy. Z pożarami walczą też Hiszpanie. O szczegółach teraz Mateusz Chłystun.
3: Strażacy musieli ponownie stanąć do walki z żywiołem w rejonie Var w południowo-wschodniej Francji. Silny wiatr rozniecił tam ogień na obszarze ponad 1000 hektarów w ciągu zaledwie kilku godzin. Po całonocnej walce z żywiołem strażacy przekazali dziś, że sytuacja jest jednak opanowana i ogień już się nie rozprzestrzenia. Prognozy nadal są jednak niepokojące. Rekordowe upały wysuszyły koryta rzek i roślinność. Według szefa francuskiego MSZ tegoroczne pożary były najpoważniejsze od ponad 7 dekad. W Hiszpanii z kolei niepokojąca sytuacja jest w centralnej części kraju, w rejonie Kastylii i León. Z domów musiało się ewakuować około 10 tysięcy osób. To jest naprawdę straszne. Smutek, którego nie da się opisać. Wszystko jest zniszczone. To straszne widzieć, jak ludziom giną zwierzęta, jak tracą swoje tereny i cały dobytek. To coś niebywałego i naprawdę strasznego. Powiedzieli w rozmowie z hiszpańską TVE mieszkańcy okolicy Zamory. Polska wysyła na miejsce 105 strażaków, którzy wesprą swoich hiszpańskich kolegów w walce z żywiołem.
1: I właśnie dzisiaj z Krakowa wyleciała pierwsza grupa 35 polskich strażaków.
4: Jesteśmy pod oddziałem pieszym, kapitan Przemysław Rogalewicz. Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
5: Dowódca modułu GFFF, młodszy brygadier Jakub Siczek. Będziemy stacjonować w trzecim największym regionie w Hiszpanii, to jest Castilla La Mancha. To rejon, który jest bardzo wysoko zagrożony, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe. Aktualnie jest tam wysoki trzeci poziom zagrożenia pożarowego. Temperatury sięgają nawet 40 stopni Celsjusza.
1: W pierwszej turze do Hiszpanii polecieli strażacy z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania. 11 i 12 sierpnia polecą kolejne polskie kontyngenty.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W wielu miejscach kraju kombajny wyjechały już na pola. Rolnicy rozpoczęli długo oczekiwane żniwa.
6: Długo oczekiwany moment, ponieważ pogody były ostatnio trochę deszczowe.
7: W tej chwili kosimy pszenżyto, ale już praktycznie wszystko, każde zboże się nadaje do koszenia. W ozimych zbożach nie możemy narzekać, a wiosennych żeśmy jeszcze nie kosili, ale widać po wiosennych, że będzie bardzo słabo.
8: No dlaczego, że pogoda nie dopisała?
6: Na wiosnę była susza.
8: Chude ziarka. No i tak to wygląda.
1: Jak szacują rolnicy, z powodu niesprzyjającej pogody na gorszych glebach plony mogą być nawet o 40% mniejsze niż w ubiegłych latach.
9: Bardzo dziękuję za ten zestaw najważniejszych wiadomości. Wszyscy już jesteśmy dobrze poinformowani, więc teraz czas na przeboje, bo to jest lato z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Za parę minut London Beat, wcześniej Kobra Nocka, zaczynamy od piosenki Unbreak My Heart, Toni Braxton. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem, dzień dobry.

0: I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
1: To Neil Sedaka i piosenka Oh Carol na antenie Radia Plus. Za chwilę utwór wyjątkowy. Świetny przebój, no ale także piosenka z historią i to nie tylko muzyki, ale wręcz historią światową. Przełom lat 80. 90. Skorpionsi są na koncercie w Związku Radzieckim, ówczesnym, kiedy już było czuć pierestrojkę. No i nagrali tę piosenkę, która także wpisała się w całą tą historię tych zmian, które następowały, między innymi upadek muru berlińskiego. Za chwilę Wind of Change i Scorpions na antenie Radia Plus.
2: Reklama.
3: Police, szykujcie się! 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
9: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
10: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Reklama.

0: To jest Ace of Base na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Ostatnie już SMS-y, gorące pozdrowienia dla koleżanki z pracy Moniki, która właśnie zaczęła urlop. Monia, wypoczywaj i wracaj szybko. Agnieszka napisała, ja nie wiem, czy Monika akurat z urlopu chce wracać szybko. Pewnie wolałaby, żeby trwał jak najdłużej. Pozdrówcie mojego brata Krzyśka, który ma dzisiaj urodziny. Krzychu, wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i sukcesów w nowej pracy. Natalia przysłała takiego SMS-a Krzysztofie, również od Radia Plus. Pomyślności, trzymam kciuki za sukcesy. Marek Grechuta teraz i Wiosna, ach to ty.
1: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: I Should Be So Lucky, Kylie Minogue, jeden z jej wczesnych przebojów. Dobrze, że wybrała muzykę, bo znana była w Australii jako aktorka, na jakimś tam serialu grała, no ale zaczęła śpiewać i okazało się, że została gwiazdą nie tylko w Australii, ale na całym świecie. A przy okazji to taki taneczny utwór i takiej dzisiaj królować będą na naszej antenie po godzinie 20. Marek Sierocki, przypominam, miksuje przede wszystkim lata 80., ale też coś z lat wcześniejszych, późniejszych na pewno się pojawi. Po 20. prywatka, a za chwilę Eurythmics.
1: Reklama. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Police, szykujcie się. 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Już tylko 3 minuty zostały do 15. O 3 w Radiu Plus najważniejsze informacje, a później piosenki. I to jakie? Przeboje z nutą nostalgii. Big in Japan, Alphaville na początku. Później zaśpiewa Anna Jantar, Moje jedyne marzenie. Będzie także Sissy Catch, numer uno i wielu, wielu innych wykonawców i świetne piosenki. Idealne, aby w sobotę spędzić czas z Radiem Plus. Do tego Was zachęcam, życzę dobrego popołudnia. Andrzej Jaszczyszyn, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Reklama.
6: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dziś rocznica Powstania Warszawskiego. W stolicy trwają uroczystości. Zakaz kąpieli nad Bałtykiem. W Darłowie i Gdańsku wykryto bakterie coli. Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol. Powiemy o najnowszym badaniu CBOS. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Świat nie posunie się do przodu, jeśli tych, którzy mordowali kobiety i dzieci, nie będzie miał odwagi potępić, mówił podczas uroczystości upamiętniających rzeź woli prezydent Polski. Karol Nawrocki w nawiązaniu do krwawego stłumienia powstańczego zrywu odniósł się także do współczesności. Uroczyste apele i spotkania w miejscach związanych z Powstaniem Warszawskim trwają dziś do wieczora.
2: Powstanie warszawskie to walka i cierpienie. Cierpienie niewinnych ofiar, mordowanych kobiet, dzieci, starców, tych, którzy mieli po prostu pragnienie przeżycia strasznej niemieckiej okupacji i Powstania Warszawskiego. A warszawska wola jest tego, drodzy Państwo, najtragiczniejszym symbolem i przykładem.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Z kolei prezes Stowarzyszenia Powstańców Warszawskich Janusz Maksymowicz wspominał podczas uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego niezwykłą determinację mieszkańców ówczesnej Warszawy.
3: Warszawa wykazała niezwykłą, niesłychaną tężyznę narodu polskiego i jego żywotność. Mimo wszystkich cierpień nie zdołano złamać ducha bohaterskiego miasta. Żołnierze, powstańcy zdumiewali wroga bezprzykładną odwagą i zaciętością.
1: O 17 podczas godziny W w Warszawie zatrzyma się ruch kołowy, zawyją syreny alarmowe, a nad Alejami Jerozolimskimi piloci z Aeroklubu Warszawskiego wykonają na niebie znak Polski Walczącej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Był pijany i miał zakaz prowadzenia. W Kamieńcu Wrocławskim 68-latek uderzył w słup energetyczny, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
4: Mężczyzna kierujący pojazdem osobowym marki Kia stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup energetyczny. Utrudnienia w tym miejscu trwały ponad 2 godziny. Związane były z naprawą tego słupa. Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał 2 promile alkoholu oraz posiadał aktywny zakaz sądowy prowadzenia.
1: Oprócz pijanego kierowcy nikt inny nie odniósł obrażeń. Zakaz kąpieli nad Bałtykiem. Na 5 kąpieliskach w Darłowie i 2 w Gdańsku powiewają czerwone flagi. Wszystko przez bakterie coli. Wyjście do zanieczyszczonej wody lub jej połknięcie może spowodować zatrucia pokarmowe, a także infekcje. Aktualne informacje o tym, gdzie można bezpiecznie korzystać z wody, są na stronie internetowej serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sierpień to miesiąc abstynencji. Najnowsze badanie CBOS pokazuje, że rośnie liczba Polaków, którzy całkowicie rezygnują z alkoholu. Grupa dorosłych deklarujących pełną abstynencję sięgnęła rekordowych 23%. To wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu do 2019 roku, mówi autor badania Michał Feliksiak.
5: Większość badanych, 6 na 10, uważa, że alkohol pity w niewielkich ilościach również jest szkodliwy dla zdrowia. Nieliczni uważają, że ma jakieś korzystne właściwości. Jeśli spojrzymy sobie na społeczno-demograficzne zróżnicowania tego sięgania po alkohol, mężczyźni znacznie częściej sięgają po alkohol niż kobiety.
1: A najczęściej wskazywanym motywem rezygnacji z picia jest dbałość o zdrowie. Taką odpowiedź podało 57% respondentów.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: Garniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Za godzinę Warszawa zatrzyma się jak co roku w rocznicę Powstania Warszawskiego. Tragedia w Tatrach, nie żyją dwie osoby. Powiemy też o grzywnie za rozjechanie brzegu jeziora na Mazurach koparką. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od tragicznego początku sierpnia. W Tatrach doszło dzisiaj do dwóch śmiertelnych wypadków. Jak informuje TOPR, to niezależne od siebie zdarzenia. Kasia Znakowska ma pierwsze informacje w tej sprawie.
2: Do pierwszego z tragicznych wypadków doszło w rejonie Granatów. Turysta najpewniej pośliznął się i spadł ze szlaku w rejonie skrajnej Sieczkowej Przełęczy. Drugi taternik zginął podczas prowadzonej wspinaczki ściankowej na Mięguszowiecki Szczyt. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało już ciała obydwu turystów śmigłowcem do Zakopanego i będzie teraz wyjaśniać przyczyny zdarzeń.
1: Do tragicznego wypadku doszło dziś również na drodze, na trasie pomiędzy Łowiczem a Kutnem. Na Krajowej 90 dwójce zginął 21-letni kierowca.
3: Mężczyzna w wieku 21 lat, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej samochodem marki Opel kobiecie. Kierujący Volkswagenem pomimo reanimacji zmarł na miejscu. Kobieta to 36-letnia mieszkanka powiatu łowickiego, trafiła z obrażeniami do szpitala.
1: Mówiła Edyta Machnik z łódzkiej policji. Droga na wyjeździe z Łowicza do Kutna jest zablokowana. Policja kieruje objazdami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za godzinę Warszawa tradycyjnie zatrzyma się i upamiętni swoich bohaterów. O 17 w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w mieście zawyją syreny alarmowe. Staną też tramwaje, pociągi metra i samochody. Co jeszcze będzie działo się w centrum stolicy? O tym nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: O 17 nad alejami jerozolimskimi przelecą samoloty z warszawskiego aeroklubu. Ich piloci z użyciem dymu narysują na niebie znak Polski walczącej, symbol oporu w czasie II wojny światowej. Na chwilę potem siedzący za sterami maszyn powtórzą ten wyczyn także w okolicy Mostu Świętokrzyskiego. Hołd powstańcom w godzinę W w co najmniej kilku miejscach oddadzą także warszawscy motocykliści. Jednoślady będzie można spotkać m.in. przy rondzie Dmowskiego czy na rondzie zgrupowania AK Radosław. O 20.30 z kolei na placu Piłsudskiego rozpocznie się wspólne śpiewanie piosenek powstańczych z udziałem orkiestry i chóru. Uroczystości związane z 82. rocznicą zwieńczy spotkanie na kopcu Powstania Warszawskiego. Zapłonie tam ogień pamięci przyniesiony przez sztafetę pokoleń z grobu nieznanego żołnierza.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 20 tysięcy złotych grzywny za naruszenie linii brzegowej nad Jeziorem Nickim na Mazurach. 63-latek z Kolna wjechał koparkami nad jezioro i zmienił brzeg. Sprawą zajęła się policja i sąd. Mężczyzna został ukarany, mówi Anna Szybczyńska z policji.
5: Właściciel wskazanej działki za pomocą ciężkiego sprzętu budowlanego dokonał prac ziemnych polegających na nawięzieniu ziemi, w tym zasypaniu trzcinowiska, wyrównaniu terenu przylegającego do jeziora oraz wycince roślinności. Mężczyzna nie kwestionował swojej winy. Z tego względu właściciel działki miał możliwość dobrowolnego poddania się karze, z czego skorzystał.
1: Przekopywanie kanałów i zatok oraz budowa nielegalnych pomostów to częste problemy nad mazurskimi jeziorami.

Cześć, tu Beata Kozidrak. Dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Cudownych, ciepłych wakacji. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wirsk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wirsk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.

Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach.

0: Szczegóły na momów.pl.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Tak zakręcony.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Reklama.

0: Reklama. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, sobotni wieczór. Marek Sierocki, zapraszam na prywatkę. Na początek klimaty Italo Disco, Gazebo, Alike Chopin i Raf w piosence Self Control.

wielki hit Roberta Palmera, piosenka Addicted to Love, a już za chwilę Fancy, Slice Me Nice, a także grupa London Boys i Requiem, będzie też grupa Monte Cristo i Sherry Missy.

był francuski zespół Monte Cristo, teraz duet Modern Talking i Jet Airliner, potem duet Dollar, All Amour, a także trio Bad Boys Blue w piosence Lady in Black.

był australijski wokalista i aktor Jason Donovan. Za chwilę król Italo Disco Savage i I'm Losing You, potem Sandra i Everlasting Love, a także grupa OMD w przeboju So In Love.

So In Love to była formacja Orchestra Manoeuvres in the Dark, czyli OMD, a teraz norweskie trio AHA, The Sun Always Shine on TV, w nieco wydłużonej maxi-singlowej wersji. Będzie też grupa Solid Strangers i Music in the Night.

zespół Solid Strangers i ich jedyny wielki hit Music in the Night. Teraz Desirel, również muzyczna wizytówka tej artystki Voyage Voyage. Będzie też Erta Kid, This is My Life, a także grupa Fleetwood Mac i Family Man.

zespół Fleetwood Mac przypomniał się przebojem Family Man. A za chwilę przypomnimy wielkie hity grupy Papa Dance. Panorama Tatr, Kamikadze Wróć, Nice Story i Maxi Single.

To była grupa Papa Dance'a, teraz Michael Fortunati i Into the Night. Będzie też grupa Talk Talk w przeboju It's My Life, a także The Twins, ten słynny niemiecki duet, przypomni się utworem Not the Loving Kind.

Just Can't Get Enough, ten przebój przypomniała nam grupa Depeche Mode. Pozostańmy jeszcze w klimatach hitów z lat 80. ubiegłego wieku. Oto grupa New Order i ich Blue Monday. Będzie też kanadyjski zespół Transsexy, Living on Video.

0: Living on Video to był zespół Transdex, a teraz klimaty kołyszące, spokojniejsze. For the Cause, Stand By Me, Ace of Base, Happy Nation, a także Garcia i Bamboleo.
1: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

dalszym ciągu hity z lat 80. ubiegłego wieku, Lucia i Marinero, a potem piosenka z lat 90. ubiegłego wieku, John Secada i Just Another Day.

pochodzący z Kuby wokalista John Secada przypomniał się utworem Just Another Day. Za chwilę Ronan Keating, Live is a Roller Coaster, potem grupa London Beat, You Bring on the Sun, a także Real McCoy w nagraniu It's on You.

Po przebojach Jacka Stachurskiego formacja Boogie Box High i ich wersja hitu Jive Talking grupy Bee Gees. Będzie też Tina Turner i The Best, a także grupa Imagination w nagraniu Just an Illusion.

oryginalna wersja hitu In Germany Now i jej twórcy, bracia Boland, a już za chwilę Giorgio Moroder, Let the Music Play. Będzie też jego podopieczna Donna Summer, I Feel Love, a także grupa Bonham w przeboju Young

Austrian Single to dyskotekowa grupa wszechczasów Bonem, teraz już Falco i Vienna Calling, a także hiszpańska formacja Azul y Negro w nagraniu The Night.

To była przeróbka słynnego hitu Tony Houston, Don't Leave Me This Way, w wykonaniu grupy The Communards, a teraz przeróbka hitu Dusty Springfield, I Only Want To Be With You. Ten przebój przypominam Samantha Fox. Na zakończenie dzisiejszej muzycznej prywatki Giorgio Moroder i Philip O'Kay w piosence Together in Electric Dreams.

To byli George Moroder i Philip Okey, wokalista grupy Human League. W ich wykonaniu usłyszeliśmy piosenkę Together in Electric Dreams. I tak zakończyła się nasza sobotnia prywatka z Radiem Plus. Marek Sierocki, do usłyszenia.